kosojo. Sej, rad bih daj z njimi kosoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina.